Ulo. Takimunye jo jan mirovkal, takimunye jo moje chayet. Tayo la jo komunye ra.